7-way, 7-way, 7-way, 7-way, 7-way, 7-way, 7-way, 7-way, 7-way, 7-way, 7-way, 7-way, 7-way, 7-way, 7-way, 7-way, 7-way, 7-way, 7-way, 7-way, 7-way, 7-way, 7-way, 7-way, 7-way, 7-way, 7-way, 7-way, 7-way, 7-way, 7-way, 7-way, 7-way, 7-way, 7-way, 7-way, 7-way, 7-way, 7-way, 7-way, 7-way, 7-way, 7-way, 7-way, 7-way, 7-way, 7-way, 7-way, 7-way, 7-way, 7-way, 7-way, 7-way, 7-way, 7-way, 7-way, 7-way, 7-way, 7-way, 7-way, 7-way, 7-way, 7-way, 7-way, 7-way, 7-way, 7-way, 7-way, 7-way, 7-way, 7-way, 7-way, 7-way, 7-way, 7-way, 7-way